Tako prenie nasz przelat pójstczu tydzienia. W Nebelčicach dobia hać to nazymy nowego wiesnanostu albo nową wiesnanostku wolić. Na wolbny tamin cedza są na przychodnym posiedzeniu gminskiej rady dojednacz. Nowo wolby są trybne, dokąd się tuczasny czesnohamski wiesnanosta Andrzej Bulank przypowiedził, co z początku augusta swoje zastąpstwo złoży. Hać k wolbam w nazymie ma potem zastupowaca wiesnanostka Klaudia Liznariowa gminu nawiedowacz. Serbski dziwadelnik Krzeszczan Bart je nie boi. Wun zemrje 15. meje z 19 letami w Hamburgu. W delnym wujezdzie rodziny Bart bije jeden z prynich członów 19. cia posta założenego činorajnego studia serbskim ludowym dziwadle. Pozdziej szosta so skrutym członom rajarskiego ansambla. Acz to 2005 steje się nieliczomnych rolach na jewiszczu. Mimo to je jacore dziwadłowy ry do serbszczyny przewożył, aby je to jeszcze dwumił stwoły na woda delnio-serbskie wiesnie dziwadłowie skupiny w Ochozy. Niemski Centrum za astrofiziku je minyny tydzień započał pola Nowoslic dżiru do Ziemi toczyć. Z tym chce na dalszym miestnie głęboko pod Ziemią grawitacyjskie żomy mierzyć po możności bez strzasenia w zornocowej kamienizny. Iż od februara maja też w Kroszcze pola Wielkiej Dubrawy toczyńsku dżiru, z kotrejś kamieniznu na za możny podziemski labor a Einsteinowy teleskop przepytuje. Piate zrečenie vo financovaniu založbe za serbski ľud je podpísané. V útoru sú zastupério Sakskeje, Braniborskeje a Zjazka v Drežanách zrečenie direktory založby Jani Budary přepodali. V novom zrečeniu zaviazaja so kraje a Zjazk sumu přirážky vo nešto jacač 5 miliónov na celkonie nemalé 33 miliónov eur zvyšič. S dobom stopňuja so přirážky vo letne 3%. Zrečenie páči hač do konca leta 2030. V Votrove zasadžuje so vobydlerská iniciatíva za zakovanie bačoniacoho hniezda. Odpovednú petíciu internete je mieste miacač 300 ľudí podpísalo. Kaž budíjský krajnoradný zariad na naprašovanie zdieľi predleží za ščežor s hniezdom tvarská dovolnosť. Všetčivo tutej pak je súsod z napšetčivenie zapodal. Kaž z krajnoradného zariada dali reka mu v okres po prúvaniu z napšetčivenia tvarskú dovolnosť cofnič. Tomu chce iniciatíva zadživač. Z petíciu žiada se i ona nimož

Kita baczoniacego niezda, też jacy szkita przyrody we wsy. Piestowanie w noszarstwie samskiego szulskiego towarstwa a chrześcijańsko-socjalnego kubanskiego skutka CSB są tu chwilu jeszcze dery w uczeżene. Serbskie szulskie towarstwo zdzieli, że może hać do kletuszego lecza szybkich przystajenych łopkować, a nie trzeba w ulce hodziny skroczyć. Też pola CSB w windu lieca jeszcze dery. Od kletuszego pak co sytuacja dry zmieni, ladają na spadowacu liczbu dzieci. A jeszcze honio wużiskie wiedro. Wele słońca dżęca poponił też jacy moczelu, ale dre zwiecza sucho 24 do 28 stopniów.

Niekotre poki w mam za tuturianu niedzielu. W wazu je farma Struso, a tuta jedzenca za publikum otevrena, acz do 6 możecie se tam szo wobladać, a produkty farmy wobdać. W Botowskich Borkowach je serbski ludowy ensemble z hostczom ze swojej nocu powieszczo Mission Impossible, albo Wanka, Janek a te ci niemożności letuši kruchyka. Dżęca a jutze večo 9 pod hołym niebiom przy Bismarckowi wieży w Borkowach. W Kulowie maja swiedzien cilco, dżęca jedni z cyraniom z przeczelenych towarstwo, a na poštyrioch pytaja potom krala cilco. A w Kromoli je hač do jucišeho 60. parkowy svedzień, dżęca mi z drugim ze zetkaniom oldtimerów.

Przychodnych męczinach wiernujemy się raz klasijskiej hudźbie. Mamy za was klarinetowe kwintety Jana Cyża a Lukasza Czorlicha. Komponist Jan Cyż je 2023 napisał tłobu Transizione. To rzeka przekat. Gdyż so hudźba tak mienuje, odczakujesz, so runie to dożywisz. Tuż smy czipni, szak smy od Jana Cyża też hudźbne przekwapenki zvučeni.

0: Słyszeliśmy klarinetowy kwintetaj Lukasza Czorlicha. Za swoje tworzenie był z drugim hižo z mytom za kompozicję Koco 2.0 uznamienny. Lubowario klasickiej hudźby może się CD klarinetowy kwintety z kniżku za 15 euro kupić. Gdzie praje John Petrik ze założby za serbski lud.
1: Kupić musz je tam, gdzie jeszcze szewak, kupić serbskie CD albo knie, pod jakim serbskiej kulturnej informacji, tu budyżynie, albo te kocibusu, ale też w smolec knierni, kiszako ma też wistu sycz dalszych obkodów, a przedawarju, tam tu możesz się obstaje, a digitalnie my to też poskiczamy, to namaka zajemc na naszym portalu Serbian Music, odpowiedne odkazy, ale też informacje, tutym synchronaszakam.
0: Paj John Petrik ze założby za serbski lud. Na CD-ce namakacze nimo mianowanych twórbu Jana Cyża a Lukasza Czorlicha, tež hudźbu Hinca Roja a Ulricha Pogody. Zarajemy wam pak nitko iš dalšu twórbu Lukasza Czorlicha Molto Appassionato.

Po majbo lube przyposłuchaki, a lubi przyposłuchach jo serbskeho rozwosa. Przyju wam z wutroby, wesołe a żonowane sjatki. Mody bryzy pysza nasze cyrkwie, przetoś świecimy dżęca Świętego Ducha a narodniny cyrkwie. A tak sti hesło dżęcniszije niedźele napisane pola profety Zacharje. Niczo so nie stane przez wójsko a moc, ale przez mojeho ducha, praj knies Cebaot. A tak čitam, wo przyjeću Świętego Ducha z japoštostkich skutko w drugim stawie. Jako bych u sjatki przyšli, bych u šice romadže na jednym mistne. A nadobo sta so šumenje z nebes, kajš od mocneho vitra, a napelni cywy dom, w kotrymš sedžachu. A jim so jazyki zjewichu, rozdzielene a kajš od vojenja, a sydnochu so na kujždeho z nich. A šice buchu poni Świętego Ducha a počachu prydovač v druhých ryčach, kajš jim duch da ryčeč. V Jeruzaleme pak bydlachu žiča, kiš bichu boha bojazni mužojo zeuších ludo pod nebjom. A když nitk šumenje nasta, zenžechu so mnozy a spodživachu so, dokel svyšeše kujždy, so vjeho ryči ryčachu. Voni pak so nastrožichu, dživachu so a ryčachu. Lej, nesu tuči šice, kiš ryča z Galileje? Kak pak, so ich svyšime kujždy v svojej mačoni ryči? Všice pak so strožichu a so spodživachu. A ryčachu jeden druhemu. Što ma to byč? Druze pak so im smiachu a prajichu, oni su so ze svutkim vinom vopili. Tuž postane pito, s tymi jednačomi, pozbine svoj vus a ryčeše im. Vy žiča, lubi mužojo, a šice, kiš v Jeruzalemje bydliče. To buč vam zjevene, a zapšimče moje svoa ze svojimaj vušomaj. Přetož tuči nesu pieni, kajš so vam zda, však je hakle ceča hodí na dňa. Ale to je, štož je přes profeta Joela prajene. V posledních dňach so stane prajbu, so vúliu ze svojeho ducha naušitko čivo. A vaši synojo a vaše džoki budu vysčič, a vaši modženci zmeja vidženja, a vaši stari zmeja sone. Tež na svojich svužoniku a svoje svužonice vúliu v tutych dňach ze svojeho ducha a oni budu vyščič.

Słyszeli sme nabožne wusywanie z farku Jadwigu Malinkowej ze Slepoho. Jutze w siatkonu pondželu wusywamy tež lieca zaso putnisku Božu mšu w Rožence originálne w radiu a przez livestream od rania dževečich. Wone celebrant budže radvorský farar Beno Jakubaš. Preduje farar Michał Nauka z Nebelčic. A sliet Girlušo za kemše namakače potom v naši app MDR Serbia a jutze rano na naši Instagramovej strone. Potom môžete mocne sobu spievač. A tež impresie putnikovania do Rožanta zmijeme pondželu poponju pola nas v Sitchi.

0: Žejemy zbożo.
1: Wiesne towarstwo z Nowej Wieski a wokolnych są mieje minęły tydzień dwie narodninace. Monika Kunatová z Hato je pondzielu 7.80 narodniny świeciła, a štvrtok mieje też Madlena Nováková z Nowej Wieski swoje narodniny. Wiesne towarstwo w utrobnie strój a gratuluje. A jeli chcete tež vy svojbným přečelám abo čvonám vašeho towarstwa z Božo přeča přes serbský rozvoz svač, najlepšie užívajte za to formulár na našej internetnej strane abo v app MDR Serbia.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Žižík Radio. Ojo, váš Žižec Sebastro.
1: Lube Žiši, co my vám žinca v dalšnym nalitnym dodakoste Budnika ulicu vaš. Budnik, jo, mała Łużyska z Twarbicka, kotara szpydli na łódce. Zachopęk nalisza jo Budnik wecuszył. W prednej epizodzie jo se swoju wytchojżonu koszulku zasi uparyżał. Sledny raz jo pytało to błyskotanie w noce, a jo namakał błyszczak. Nenta Lube Žižík słyszysz o ciesie, co je nie w Budniku, a to w kwietkach na gasze.

0: vedaj, žutuška, ale njocoš se lubej inži sednuš. Musem net čichnuš.
1: Nie čichaj, lubej se mknu. Ach, kak der je, až nie som viecej gusenca, a až mogu južo letaš. Na zase viženje.
2: Na to se mjatelik žutuška v kvietkovem mrju zgubi. Budnik dvojko za njim gleda. Na uce viži daljšne mjateliki. Mdre, zelene, bele, crjeno-oranžove, a celo pisane. Žutušku pak budnik mjazenimi vece ne viži.
0: Snaž jo se niži do Margarito sednu. O, Margarite, to jo ši pšała myslicka. Až nej som jestnie na to pšišel.
2: Budnik chvata po hudce fľackoju s Margaritami. Vodščipujo se nekotare gvoki a smali z nimi sledku gatoju. Scenia gvoki navierh vede a jo pšelšo jasovi.
0: A, vižiš, Kašik, njen to se vo viele rýdni.
2: Budnik se dvojko nad novým pochom gata vjaseli. Po nekotarých dňach pak vôky Margarito navoži gniju. Ale budnik vie sa rádu. Ušegujo kvietky z vede a ženio po nové Margarite. Tak plievajú po viestem casu nagaše teke bielo-žolte rumaňkové kvišonky, fijavkojte kvišonky žerchlice a rožojte kvišonky živých rožov. Raz pýta budnik zase nové kvietky zagad a přemyslujo.
0: Kak rýdne by bolo, gaby vympali kvietky dlej na gaše a nic jano taký krotký cas. Bydejo se druge kvietky z lesnego gata obstaráš.
2: Budnik chvata tož k zelenému gatoju ve lesu. Nedaleko brioga viži útky. Te kvitu ve šakorakých barvách. Budnik stupio na veliký kamen, ktorož láže na kšomie gata. Útky pak nedosega. Vn přemyslujo.
0: Kak mygu jano vútky veččipaš? Bejm se vede. Snaž dosegňom je při púščalnice.
2: Ale o při púščalnice sú vítky ešte viece zdalené. Budnik pýta ve blízkosti za necem, s cimž by mogal kšasne kvietky ušenuš. Namlkajo dvojko gavus. Zase přigaše, uchyšio se zamachom gavus do vede. Útky pak sú ve nedosegnej dali.
0: Zaklite, musím ga teke raz glukumiš. Hau rok! Hau rok! Juhej, sedem raz som trefil. O, som net či vudkoje kvišonky vytpil. Jadna jo bila, jadna žuta, a jadna rožojta. A dalšnu hišči zacenjonu som samo s korušami ušignu.
2: Útky nesmejú se tvoceš. Dla toho tekňo se budnik bielu, žoutu a rožojtu kvišonku celo jadnore do vosu. Krenia tu útku pak zejo do ruky. Spiešne bza sled k svojomu gatoju. Tam položujo útkové kvišonky naverh vede.
0: Co pak cynim skrjenia tyju vútku? Na keruškách jo čošku pare. Aha, vútka jo v zelenem lesnem gaše přirosčona bola. Dejm ju potakem huteke zasi dovede sajžiš. Ojej, co njent? Neverim se do gata. Neviem zelšom, kak dvimoky jo. Hej, mam ideju. Dejm gat upeceraš.
2: Budnik se zachvilja a s rukoma pycera vedu. Pycera a pycera, dvojko pycera. Akle, ako se zmierka, ma budnik skońcnie dno gata przed sobą. Obgledniwie sajža koruška tu útku do pary.
0: Bielu, žutu, rožojtu, k kwitku mam na kasiku. Skoruszka teju wódku, pychu zmiju za wydu. O, ja już doponiesz ma. Musem do pestolki na mojej wódce.
2: Mucny jako budnik jo zabydnio na prozny gad. Padnio netto dłymokiego spania. Nocy cuła, jak deszczik prozny gad zase napłynują, a łódki na wyżę ryjują. A na przodu, we przyjdłych dniach, se psiecej zase czoszku pada. Gad se płyni. Z każdym dniom se koruszka ta łódka więcej a więcej wycenia. Na końcu jo większa jako drugą łódkę i kwietaszki na wyżę, a jo krzasna biała. Mogi raz, samo w dopołudniowym słońcu se świetli, w szyknych barwach tyce.

0: V Lubinje sú za 2006 a 2006 uvovali leto Paula Gerharta. A také v druhých miestach statkovania vinujú tomu kialiža jeju ústajence, koncerte a namše. Cej Gerhard je bol a co ven veznamenio žinca za sebou, jo moja kolegina Stefani Krautzovec uzgeniva.
1: Bet Paula Gerharta se tuchelu šuži pojeda. Slavne pesna evangelskich kjaližu jo 27. maja před 350 letami humne v Lubinje. Paul Gerhard a jego kjaliže sú křesťanam teke zvenka jubileu ve ústach. Jego stein me duch zjaselim slyšeme pla jačunego spívania. V lišu zaznejo namšach peš učoba buš vjasala. Te kjaliže sú obľubované pla sebu. Teke, kaž ich autor neoselskiego pochada by. Sledne 7 let jo ve blotach bydlil a žilal. K tomu kroni lektorka Madena Novakua vet kupki selska namša.
2: Von jo ve Lubinje bydlio, von ja tam fara bo, a to je teke ve sarskim sedlinskim rumie, a tekde ako von jo tam fara bo, jo to teke šikno sarske bo.
1: Aby teke selbe mygali te štucki gehata spivaš, předlaže veni teke ve našich duchovných kjaližach dolnoselske a slipenske rece. Mjaze přestajajam su teke Matokosyk abo Mitopernak. Co zatem štucze? Ulicio Madina Novegua.
2: My znajome jego krasne kjaliže, ako on jo napisao a basnju, a my se začina, što od njih su teke do dolnosabske rece przestajone, naprikvad poješ učoba, buš jasova, a teke druge spive. A my je dali sve vegin lubujome a spivame v naših dolnosabskih namšach, dokolaž te sú tak riedne a te sú znáte a majú také emocionálne obšimieše.
1: Paul Gerhard je rožone v Grifenhainichenje pla Wittenberga. Nán jo ve kjacmaj, blote Paul jo ako mložin skúbil starýše. Joko kúblanie nejo pytem šepilo. Gerhard je chrežil na Velchojsku šulu Sankt Augustin Mišče Grima. Vena šula je tenca spela uznamne přigotovanje za univerzitu, o jo Gerhard dostal važne teologiske prigovanje. Talentirovane mlode muske jo se pin udal do Wittenberga na studium teologije, a jo se iščit lymše zanuril do luterskeje hudzbe. Uknul jo u teke, fromnoš a basnikojstvo zvezaš. Uja nastala predna basnicka Gerharta. Ako chudy študajnc jo mysel ako domacne cepta žilaš, za svoje přeživenje. Ve Wittenbergu jo vižel nuzu tych vielesych ubegajncu, kterýž sú o scho namykali v casu čižašče letneje vejne. Wenn ihr dolja buwal to puszczenie a znicenie swojego bliskiego rodnego miejsca a czasność czarnej mrytwy. Kjaliż kak pelna kszwija rano, wyszczo słyszali urysk w slepiańskiej wariancie, se spiwa naszom casu szichy pietk, ako spomniše na šepenje Jezusa Kristusa. Kak matrovane ľuže a glóe pelne kšvie a ránu ugledajú, jo Gerhard pšeušo deje vežel, při sobu cléku. Kak te kjali, že žincajšne ľuže dojšpijú, kronim Adlina Novegua. Je nan, fara Herbert Nuak, gaja sambel duše pastel.
2: Ja te spive a kjali, že od Paula Gerharta znajom od žišetstva, náš nan, fara Nuak, kajo je cestče uživao teke ve svojich námšach a teke při zakopovaniach. Tam jo jaden spio, ebo jan kjališ, och přiruc tvoje drogi, a ten jo tak oblubovane, až te luže so se to přeci zase žiceli.
1: Leto sa budu šake gžbe sebe zaberaš s Paulom Gerhardom. Žinca vjaco má ARD napríklad dokumentáciu Lieder für die Hoffnung. Entdeckungsreise zu Paul Gerhard v programje. Což mužošo sibie teke ogledaš mediatice. Šake namše budu Gerhardoju k cestči teke Lubinje. Jadno narażenie ma faraka Katarina Kölerua.
3: Przeprosujemy was na sersko-niemsku nabieżninu do Lubina 7 a 12 maja zega na pół 7 jacor do cerkwie Paula Gerharta.
1: Muzeum Grod Lubin jo wysebna usta jenca k statkowaniu Gerharta Lubinie wiżesz. Kto się rad w naturie, może wandrować po drodze Paula Gerharta, ty 100 a 160 kilometrów wet Lubina do Balinia. Dalsze terminy kolo okolo Paula Gerharta namykają się na internetowym boku miejsca Lubina pod tytułem Geh aus, mein Herz.

0: przybiera juwelgin jaseli.
1: Ja to sobie spodoba. Ja szuszy, wiesz, to są zapusty, a szuszy, a kokot, a trochę inne się drastu. Ja tych są przecież obleka, bo nie są gromiwa leca, ja tu 90, nie tu ja, wiesz, was oblekasz, a to są ze smiali. Ty możesz to, myślą zas przyjść.
0: No, a kto Marianu Worakowu znają? Niemy, że się ją przedstawić bez tych dobrych mazańców.
1: Piacenie, to są ja się wetgledała, wet jej zeszna, tej Juryszku, i tajemowa piaca, a waryś, ach, we wszystkich sach. Tajemowa Jana, jako ją szusi pomagała, tyka dziewała. Ja som przyni sobą getwała, a som se wili wetgledała. A pewnie wena wszystko, no jaka szwena, nie wsio, pewnie pia. Ja sobie, nie, to nie pia, ty ludzie, a to ja pewnie przyszło. Ja se še šitsa odpjaku, ali varim tik, also ja som za to. A den du tik, ja mejem Burstakoju, pjatsopiš, veli, ja rozumiš mazajnc, Burstakoju, nic plus torty. Ja som iš dobre mazajnc, ja som už tvarošky getrova.
0: To živenje jo se v tých 90 letach kradu zmienilo.
1: Jo, ale pedi su te luše vec gromadu žalšali, ale žinca vec nic. Žince kúšte gleda blúz obzacha venne ma všechno a tak. Píli o jantom druhému pomagal a z tých deco dal. My sme mi píli Vilem Loka. My sme všestali susedov, ten nič tak píli milia, vie tíši. Nen, nebže nikomu nič dáš. To je všechno u nás nen.
0: Mariana Vorakova se jaseli až ma to serske ve jeje famíli nadalej svejo miestno.
1: Meja Ejke Žuka. Takže je vás žilujú v tým celským kindergartenu. A tam vás venia celské tých pédajú s tými žišimi. A jí sa spredova tam. Jo, ja mám frejdu, až to getujú. A vena má to tíke žúča, gejca, tá mauka je syria. A tejo tých uši dáva drastu šiš. Bursku. Tak až uroč tás, ale to je to tík rinne. Takže je to, že to bolo lúz, umsúka tak, aby to dáva všetko burska.

tak se dopomina Frico Kšamar na mjasobnu pomec susedu v rodni s Liškouk. Niekomu upomagaš z jajami abo solu, za niekogo nakupovaš, v prozninach futrovaš domacne zjereta, raz pegledaš, lec je šo v rychu. Abo celé jadnorje vse zeš cas za drugiego, aby se krotko perozgranjal. Susedska pomec a petpera ve šednem dňu jo, kaž se jaden přichylijo drugemu. Viežiš, až mežoš se vnúz obrošiš na suseda abo susedku, jo vážne za dobre zacuše šedne žen. A za tu pomec a petperu netrebaš nic zaprošiš. Ale pomec se jaden riedko pomina. V mieście nie sme tak na to pokazane. Infrastruktura a socjalne sesi pomagajú šedny žin. Pegromadne żywienia w bliskości ubają pak teke peżdanie za dystansu, a ścitanim prywatnej sfery. To wet żarżują susedów wet togo, ażby drugich przoseli we pomec.

0: teke witanie krajo psi šednem statkovanju važnejšu rolu, ako su se do tych miest myslili. Z witaniem se ludzie peznawaju w ich socjalnej roli, ako susedka albo sused. To może ugronić respekt, albo za tym slidujo teke wetgranicowanie. A z witaniem se wetwierijo droga za šednu komunikaciju, albo za zwucone waurenie a kwazlenie. Przy chwatnych zmakaniach je komunikacja we susedstwie za większy part zwierzna. Intimności se w tom parze obijają. Westawają przy zdwierliwej dystancy. Krótka komunikacja spełnia pak przy tom ważny zamiar. Wena przy pomaga susedkam, a susedam przyś bliżej. Szulce koc Fritzo Zohoze je zwieścił, aż to, jak obchadają susedy miast sobu, je se kradu zmieniło.
1: Susedy te se všechny autami jeździe a žirami jeździe a będę ruku uzignił, ale ten nie był żadnie ustaś. Jadnym są pićku zważone, ale tymi drugimi nie są zważone, a takie przyżone susedzi z miejsca te ruku uzignił, ale pejdejny nie przyjdzie ludzie wicer. Ten czas się obrożył na ten part. Każdy gania a ľabuje na swoich drogach. Niega su te ľudia vicemni casa se sednuć stare ľudia su sedzeli vytperudnia na lauce to nie te vice ne dajo. Te su se vezneli ten cas a se sednuli ven na lauku a su ulicovali vyt všechno krinek co se nastalo a ven su vytke vyžili co žila ježdi a...
0: Co Wojto Zohoze, jo to iści sam dożywił, jak susedy upomagali z więcej, a kosolu, a jajami.
2: No je pomagali susy, przyjeżdżali tylko na ludce, co byli, mogę raz takie ludzie, co przyjeżdżali tam, a dość reda nie są mieli, a pędzę za pasusę, da pędzę zli grabie, albo widle, a tak, a susy pomagali, a nasz na nim już jasno dość maszynę kupił, a pędzam tym drugim, tym szumickarem, jak so peregronili, chciel te luku przegibat, albo z tym rechenom, wszystko gromadu grabasz, a tam su se bili vjasela, až sme se rozmili, až sme se pomagali, a to je bolo za te male virgin važne. Ak sem mili male vršavt, a pen se dajeli štokno, z ruku ceniš, a ja sem se mašinju všegil, a to nije odliko varno, ale ima pomagalo virgin.

Rzymskie groni każdy Czesi, aż jo jemu kontakt, k jego susedam wielgin ważnym. Ale zioż su susedy, tam nastanio teke casy zwada. Cesto su zawiny za to banalne. Zogol domacne zwierjeta, oprostujuce rostliny, opak wetstajone auta. Usledki na przaszołaniu w Nimskie pokazują, aż je była więcej jako połyca na przaszołanych już raz involwirowana do zwady w susedztwie. Na drugim boce 40% nie jose iści żednie ze susedku, daniż susedom grakało.

To nie było tak źle. Myśmy mieli naukach, to jo z Latej Göli, było takie dość dobre polo, a nęśmy byli ci budyki, a pen ma ten jeden hu, ten zagon, a pen ten drugi, a nęto, som ja tak troszkę starszy bywał, a nasz sused, ten jo w tej małej miaski, stajnie przed tu pojecu usek. A to jo było specjalne. A pensem, jak oni ujko, co my doch ta tak cynisz? Jeden raz bużam ja na leto, a drugi raz na zimu. A pen, co my, no jo, to nie jo wen tak wygrzeł, a pen jo weto chopił. Tu pół miasku, więc my myśleli przecież grabać do szorce, a na koniec niaść, a tak dalej. Also, wenn nie okrzył mnie niżej nieco zekrzadnąć.

w naszym mieście bytle ludzie zgromane ze wszystkich stron świata, bytle Serbe a Niemce zakladne, a k tomu wegen wielich mezonarodnych mamy ho za uniwersytu, also kiedy studiuję w uniwersycie, w czego świata, ze wszystkich kontynentów może Jan Gronisz, a to jo wegen zajmne, nasze miasto jodre wielki dość, ale tak nie o takie ciele, wielkie miasto, a tola jo ho, tak poszakamo te ludzie bytle skromane, a kasian to co, może se zmakasz z wszakimi ludziami, a gledasz, to jo mój sused, z kim ja som w susedstwie, a to jo wegen interesantne, gaż pen, na przykład my mamy takie nincase, ten wielki swiżin za witanie tych nusich bergario bergako, gaż klep a sól. A na tom swiżeniu se zmakają wiele ludzi. Ja? A na przykład jo, tam tek wegin wiele stojnicu zase jo, a tam bużo dobry program. A jo, ludzie mego se rozkraniasz, a se zesnasz, a jeden drugiego witasz, a to jo pento, gaż ludzie na to gledają. A runo platogo swiżeniu se pokażą, jak to serstwo jo ten zaklad, takie nince z tym minium tego swieżnia klep a sol, takie jo aż się skromane, my ho już dawno, stare, dawno go cała, dziwismy a bytlimy, ja.

Dokularz się w euroregionie, ale tylko w obłoku persko-nimsko-serbskich posiegów mogu derje posłużować, jak to jo, miazy susedami. Gaż nie zna już swojego suseda, pen przecej, gaż se nieco złego stała, jo ten sused, ten winik, ale gaż jego derje upozna już, gaż se z nim zmaka już, pen wiesz, aż wynio samsne człowiek gaż ty. Togo dla jo dobre susedztwo miazy Serbami, Polakami a Niemcami, ho w regionie wielgin, wielgin ważne.

W tym tygodniu ja bym chciał już o trzeci raz ten witański zwierzyn Chleb a sol. Nasza muzyka tygodnia jest tomu przyobrosiła z pasującymi śpiewami we przyżeniu a domoj w roszeniu. Wzięca śpiewa polski śpiewar Łukasz Sienicki za nas, w jego śpiewie domoj, powiedzi ja sam ja za drugim, zejmie przed zwetą, ja se o niegożim, co domoj mam dość tych krzywu latych drogów.